Uciekaj dziewczyny, traci chłopota, czyli pusi czas, pusi, pusi czas.